Those days na ya wanyumbia na ya to. Na Nebuchadnezzar ekabichre Shadrach, Meshach, ni Abednego. Osi, Shadrach.